0: w tych naszych spotkaniach rycerzy Kolumba, ilekroć jest msza święta, ilekroć jest liturgia, to również są żony, małżonki. Dzień 8 marca zwróciliśmy się do kobiet. Rycerze Kolumba pojechali na giełdę i załatwili konkretne takie wiązki kwiatów i wszystkie panie zostały obdarowane tym przysłowiowym kwiatkiem, pięknymi życzeniami, pięknym przesłaniem, że rodzina to jest ten fundament, który ukazuje się w tej codzienności.
1: Pierwsze wystąpienie miał nasz kapelan.